Od malena, od kad znam za sebe, kad god... Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama...

Radio Maestrale, najzgodniej. Radio Maestrale, najslušaniji radio na